Dziękuję.

nga nga nga.

Hasta luego, gracias.

Sit up, I can sit up and sit up.

To pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać. Gratulacje utopione.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem.

0: na cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzał konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

I'm gonna go to the hospital.

myślisz, by bicie serca usłyszeć? Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze? Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie w

0: Minęła jakiś czas, 21, jest czwartek, najwyższa pora, aby zacząć reżyser.
1: Bond. James Bond.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał Giory przy mikrofonie. Przypominam, że reżyser jest to subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. Przez ostatnie dwa tygodnie nie było mnie tutaj, byłem za granicą. Programy były nagrane, ale dzisiaj na zebraniu dowiedziałem się, że najprawdopodobniej odbyły się bez żadnych przeszkód. Jeszcze raz chciałem podziękować Piotrowi Szczuko, który pomógł mi przy nagraniu tych programów do puszki i później zajął się tym, żeby one zostały emitowane w odpowiednim czasie. Dopóki nie było mnie w Niemczech, nie miałem kontaktu tutaj za bardzo z tym, co się działo. Po powrocie zacząłem zbierać informacje, zobaczyłem, że jest wiele interesujących premier. I już przygotowywałem program, już zbierałem piosenki do tego, żeby w taki sposób jak zazwyczaj, żeby utwory pasowały do filmów, które aktualnie funkcjonują. Gdy wczoraj dowiedziałem się, że we wtorek, 18 listopada tego roku, w Londynie zmarł Michael Kamen, kompozytor muzyki filmowej, który moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej kiedykolwiek. Ja jednym wymiałem to zazwyczaj obok Johna Williamsa, Hansa Zimmera czy Johna Hornera, i w momencie, w którym się o tym dowiedziałem, najpierw nie mogę uwierzyć, był to szok, ale okazało się, że tak, w wieku 55 lat, młodo, w wyniku walki z chorobą, tak naprawdę są jeszcze dwa filmy, ale o tym będzie później. Zastanawiałem się, co zrobić z tym programem i ostatecznie informacje na temat premier i w ogóle stały kącik z Bondem, ponieważ Michael Kamen pisał muzykę do licencji na zabijanie. Ale postanowiłem, żeby w dzisiejszym programie, czcząc pamięć Michaela Kamena, była tylko jedynie muzyka, którą on skomponował lub zaaranżował, gdyż poza tym, że skomponował muzykę do takich filmów jak Nieśmiertelny, Brazylii, Wszystkich Skrzesanych Łapek i Zabójczych Broni, Robina Hooda, Don Juana de Marco, był też kompozytorem tworzącym muzykę orkiestrową do utworów innych zespołów, jak na przykład do Pink Floydów robił orkiestrację do The Wall. Współpracował z Metallicą już przy czarnym albumie, a w 90.

wypowiedzi, które którymi ludźmi dzielili się na stronach internetowych na temat tego kompozytora, bo wybierałem te najciekawsze i znów okazało się, że prawo Murphy'ego jak zazwyczaj działa, więc nie mogę tego pliku otworzyć na tym komputerze, ale to nie szkodzi. Tak naprawdę te najważniejsze myśli są tutaj zawarte. Nigdy nie robiłem takiej audycji, ponieważ do tej pory, jeżeli ktoś ewentualnie ze świata kina odchodził, to był to ktoś z bardzo dawnych czasów, którego prawie że nie znałem. Kompozycje Michaela Kamena bardzo często mi towarzyszyły. Jego kaseta była pierwszą kasetą, którą taką typową z muzyką filmową wszedłem już na studiach w 1999 roku do sklepu i po prostu kiedy zobaczyłem kasetę z muzyką Michaela Kamena, kupiłem ją. I są tam same niesamowite utwory, głównie muzyka. Zostawiłem pewien utwór na koniec, w którym jest użyty taki dźwięk bardzo charakterystyczny. Ja przyniosłem ze sobą zapalniczkę, ponieważ chcę zapalić świeczkę. Zastanawiałem się, czy dać minutę ciszy lub chwilę ciszy, ale w jednym z komentarzy, które napisała jedna z osób na stronie internetowej, na której czytałem komentarze, napisał: minuta ciszy? Nie, nie minuta ciszy. Niech jego muzyka gra i niech tak będzie.

To była muzyka z Nieśmiertelnego. Pamiętam w jednym z odcinków z Archiwum Mix było takie stare indiańskie powiedzenie, że ktoś żyje tak długo, jak żyje ostatnia osoba, którego pamięta. Wydaje mi się, że tak jak w tym przypadku, nieśmiertelny. Niektórzy ludzie pozostaną nieśmiertelni, bo będą żyć w naszej pamięci, a w tym przypadku ta muzyka, która żyje razem z filmami. To jeśli chodzi o muzykę. Wspominałem wcześniej, że Michael Kamen był bardzo wszechstronnym artystą i współtworzył muzykę z różnymi artystami. Jest bardzo dużo piosenek. Dwie z nich były nominowane między innymi do Oscara i do Złotego Globu. Między innymi była to ta piosenka z bardzo znanego filmu.

Michael Kamen we współpracy z Brianem Adamsem, muzyka do Robina Hooda, Księcia Złodziei. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby przypomnieć sobie po kolei te filmy, do których stworzył muzykę Michael Kamen. Było ich prawie 100, zresztą jeżeli by liczyć jakieś malutkie wstawki do niektórych seriali, to było ich może i nawet ponad 100. Dość często współpracował Michael Kamen z Terrym Gilliamem. Pierwsza współpraca była przy filmie Brazil z 1985 roku. Potem w 1986 roku powstał Nieśmiertelny z tą wspaniałą muzyką, z którą was przywitałem. Później 1987 rok, Zabójcza broń. 1987 rok to również Osaczona. 1988 rok, Szklana pułapka. Też początek kolejnej przygody filmowej, jeśli chodzi o tą muzykę. W 1988 roku powstała również ścieżka dźwiękowa do Przygód barona Münchhausena. To też film Terry'ego Gilliama. Później była Zabójcza broń 2. Jeśli chodzi o samą Zabójczą broń, to jest to współpraca trzech wspaniałych muzyków, bo nie tylko Michael Kamen, który robił orkiestrację, ale również Eric Clapton i David Sanborn. Później była Licencja na zabijanie, ten jedyny Bond, ale właściwie dzięki temu również ten kącik dzisiaj zaistnieje właśnie za sprawą Michaela Kamena. Później była Szklana pułapka 2, Robin Hood, Książę Złodziei, 91 rok. Hudson Hawk, również z Bruce'em Willisem, pamiętna rola. Później 92 rok, Zabójcza broń 3, kiedy to powiedziano, że spotkali się po raz ostatni, kiedy to piosenkę It's Probably Me, którą wcześniej Sting miał na ten sam Night's Tale, została znowu zaaranżowana właśnie przez Michaela Kamena. Trzej muszkieterowie, bohater ostatniej akcji, Szklana pułapka 3, Symfonia życia, Don Juan de Marco, Jack, 101 Dalmatyńczyków, Ukryty wymiar, Zabójcza broń 4, Między piekłem a niebem, Las Vegas Perano, to też Terry Gilliam, Stalowy gigant, X-Men, Częstotliwość, Lara Croft Tomb Raider i później serial Kompania braci. Przez ostatnie 3 lata Michael Kamen nie pracował zbyt dużo, ale są jeszcze 2 filmy, które niedługo trafią na ekrany kin. W 2003 roku jeszcze trafi Western Open Range, film z Kevinem Costnerem i Robertem Duvalem, a w 2004 roku komedia z Meg Ryan, Against the Ropes, w którym Meg Ryan jest takim agentem bokserskim, czy w każdym razie takim, który, znaczy panią, który zazwyczaj jest tak naprawdę panem, który załatwia walki i prowadzi swojego boksera. Także jeszcze na dużym ekranie będzie można usłyszeć tą muzykę, a jeszcze nie wątpię, że parokrotnie powtarzając te utwory muzyczne, które do tej pory można było usłyszeć w tych filmach, też te filmy pewnie wielokrotnie wrócą na mały lub duży ekran. Czas najwyższy powiedzieć coś o premierach tego tygodnia. Największe 2 premiery to 2 filmy z zupełnie różnych beczek. Pierwszy z nich to film Gdzie jest Nemo, czyli inaczej Finding Nemo, czyli po polsku jednak chyba Gdzie jest Nemo. Tak czy inaczej, film animowany wytwórni Pixar Animation Studios, dystrybuowany przez Walt Disney Pictures, który w Stanach Zjednoczonych zrobił furorę i właśnie również głównie dlatego, że film jest w jeden sposób rozumiany przez dzieci, a w zupełnie inny przez dorosłych. Zauważyłem bardzo ciekawą sprawę. Otóż będzie można go zobaczyć w naszych kinach również w wersji oryginalnej w późniejszych godzinach, a we wcześniejszych godzinach zdubbingowane. W polskiej wersji będzie można m.in. usłyszeć Olafa Lubaszenko, Krzysztofa Globisza, Joannę Trzepiecińską. Przypomniało mi się, że nie podałem wam na samym początku, jak można się ze mną skontaktować. Otóż jest to kanał Ircowy SAR, adres rezysar@edwp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.sar.pg.gda.pl. Jest również telefon 347-2626 z miasta lub 82626. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi wrażeniami, może jakimiś wspomnieniami związanymi z muzyką filmową Michaela Kamena lub filmami, to proszę uprzejmie pisać do mnie. A o adresie internetowym rezysar@edwp.pl wspomniałem, ponieważ mam plakaty do filmu m.in. Gdzie jest Nemo. Mam 3 takie plakaty.
Poza tym jest sporo różnych innych plakatów, parę z nowych filmów, parę ze starszych filmów. Te plakaty można znaleźć na stronie internetowej www.sar.pg.gda.pl. Właściwie nie same plakaty, tylko spis tych plakatów. Jeżeli wejdziecie na zakładkę forum po lewej stronie, to w gorących tematach są reżyserowe plakaty filmowe i tam znajdziecie cały spis plakatów. Z każdym plakatem jest tak samo. Jeżeli chcecie go zdobyć, to po prostu napiszcie na adres reżysera@wp.pl, dlaczego chcecie ten plakat mieć. Inną premierą, którą uważam też za premierę tego tygodnia, taką równorzędną, bo z zupełnie innej beczki, jest to debiut reżyserski George'a Clooney'a. Tak, tego samego doktora z Ostrego dyżuru. George Clooney występuje w tym filmie, ale główną rolę gra tam Sam Rockwell. Między innymi można tam też zobaczyć Drew Barrymore i Julia Roberts oraz Rutgera Hauera. Scenariusz do tego filmu napisał Charlie Kaufman, znany między innymi ze scenariuszów do Być jak John Malkovich lub adaptacji. I jest to film, który opowiada historię tajnego agenta w latach 60., jeszcze w czasach zimnej wojny. W każdym razie ten agent prowadzi życie telewizyjnego takiego jakby menadżera w pewnym sensie, a w nocy lub też pod przykrywką jest tajnym agentem, który został zawerbowany właśnie przez George'a Clooney'a. Sam autor scenariusza gwarantuje już, że sam scenariusz jest pokręcony, a George Clooney parokrotnie udowadniał, że potrafi grać. Jestem ciekaw, jak wyszło mu reżyserowanie. Wracając do głównego tematu przewodniego naszego dzisiejszego programu, wspominałem, że Michael Caine dostał dwie nominacje do Złotego Globu i do Oscara. Pierwszą z nich była właśnie za piosenkę Everything I Do It For You z Robina Hooda. A drugą z nich jest piosenka Have You Ever Really Loved a Woman, również współpraca z Bryanem Adamsem oraz gitarzystą Paco de Lucio. I tutaj znalazłem właśnie jeden z tych komentarzy. Napisała go Ruda. Dziękuję za Don Juana de Marco, najromantyczniejszy soundtrack świata. Oby anieli kochali twoją muzykę tak bardzo jak my.

Cayman, w niebie to mają teraz dobrze. Tak napisał jedna z osób komentujących informacje na forum o śmierci Michaela Caymana. Zostały nam jeszcze 4 premiery tego tygodnia. Jedną z nich jest komedia romantyczna, wielka produkcja brytyjska. Jest to produkcja tych samych twórców, którzy stworzyli m.in. 4 Wesela i Pogrzeb. A można w tym filmie zobaczyć m.in. Laurę Linney, Liama Neesona, Hugh Granta, Alana Rickmana, Emma Thompson, Billa Boba Thorntona i Rowana Atkinsona. Także plejada gwiazd, dużo par i wszelkie zakręty w okolicach świąt, jakie mogą się zdarzyć z różnymi parami zakochanych. Poza tym jeszcze od jutra na ekrany polskich kin wchodzą filmy Snowboarder. To właściwie francusko-szwajcarska koprodukcja. Sam tytuł sporo mówi, a tak naprawdę o filmie nie wiem zbyt dużo. Poza tym Dark Water jest to horror z Japonii w klimacie przypuszczalnie zbliżony do Ringu, czyli jakieś niewyjaśnione sytuacje, tyle że tym razem związane z wodą. Widać, Japończycy zauważyli, że to się sprzedaje na zachodzie, więc mogą teraz więcej tego naprodukować i wypromować. Inną ciekawostką od jutra na ekranach polskich kin będzie można zobaczyć komedię czeską Rok Diabła. No, jestem ciekaw. Są różne wspomnienia z komediami czeskimi, szczególnie w Polsce się mówi czeski film. Zapraszam wszystkich do kin. Chciałem również przypomnieć, że plakaty, które mam okazję dla Was rozdawać, które można znaleźć na forum, mam dzięki uprzejmości Kina Krewetka, które od jakiegoś czasu jest już Cinema City. Zapraszam Was na stronę internetową www.cinemacity.pl. Tam znajdziecie aktualny repertuar tego kina. W ten oto sposób przechodzimy do stałego punktu programu, którym jest piosenka Bondowa. Dziś nie mogło być innej piosenki, tak jak wspominałem już raz. Muzykę do jednego z Bondów napisał Michael Caine. Był to ostatni Bond z Timothy Daltonem, licencja na zabijanie. Po tym filmie nastąpiła dość długa przerwa, potem nastąpił film GoldenEye i tam muzykę skomponował już Eric Serra. Piosenkę do filmu Licencja na zabijanie śpiewa Gladys Knight, a podkład skomponowany przez Michaela Caine'a.

Licencja na zabijanie. 16 film o przygodach agenta 007. Kiedy czytałem różne posty pod informacją o śmierci Michaela Caimena, zauważyłem, że sporo z osób, które czytały te posty, znaczy, które pisały te posty, są fani nawet nie tyle muzyki filmowej, co muzyki w ogóle. I bardzo dużo było wypowiedzi dotyczących właśnie płyty S&M. Choć jest to program z muzyką filmową i mam tu pewne zasady, to czasami pewne zasady można nagiąć. I dzisiaj zagram utwór, który wydaje mi się świetnie pasuje do tego, ponieważ znakiem charakterystycznym Michaela Caimena jest to, że wykorzystuje zawsze pełnię orkiestry, ale najpiękniejszym dźwiękiem, który wydobywa, są smyczki. I właśnie orkiestry smyczkowe w tle tego, co zazwyczaj gra Metallica, były czymś, co bardzo spodobało się zarazem fanom muzyki Metallica, a zarazem fanom muzyki klasycznej. Przytoczę tutaj dwa posty. Jeden napisała Aśka, Nothing Else Matters. I pomyśleć, że ja sobie mogę posłuchać S&M pod jego batutą, a on już nigdy nie będzie dyrygował orkiestrą w San Francisco. No i nic nie zrobimy. Szkoda, szkoda i żal. A jutro znów normalny dzionek, tylko jednego wielkiego człowieka mniej. Adzida napisała, mam S&M na DVD i dziś się przy tym upiję. Caiman, jesteś wielki, a zaczynając od jutra obejrzę wszystkie filmy, do których pisałeś muzykę, mistrzu. No, będzie to ciężkie zadanie. A teraz już Nothing Else Matters w wykonaniu zespołu Metallica i Orkiestry Symfonicznej San Francisco pod batutą Michaela Caimena z tymi słynnymi smyczkami w tle.

w jednym z postów Arek napisał: po koncercie w Berlinie, gdy przypadkowo dostałem się za kulisy, natrafiłem na niego. Wymieniliśmy kilka zdań i dzięki niemu, chronił mnie przed wyrzuceniem, spędziłem wesołą godzinkę na tyłach SNM Live. SWP.

Przeczytałem w internecie tak w międzyczasie, że już wcześniej wspominałem wam o tym, że ma powstać Szklana Pułapka 4. Też Richard Donner zanosi się z nakręceniem Zabójczej Broni 5. To brzmi trochę jak z jakiegoś komiksu lub serialu, ale z drugiej strony pomysły na scenę i ruszenie niby są dobre. Ale czym będą te filmy bez muzyki Michaela Caymana? Tutaj jedna z osób napisała coś takiego. Wielka szkoda z powodu jego śmierci. Choć przedtem nie znałem go, to teraz wiem, komu między innymi mogę zawdzięczać tak wspaniałe melodie jak Princess of the Universe, Everything I Do It For You, czy All For Love. Wielka mu chwała za to i tym boleśniejsza strata dla światowej muzyki filmowej. Sebastian H. To jest prawda. Tak samo jak prawdą jest, że dla mnie wielkim trudem było wybranie piosenek lub utworów muzycznych na tylko jedną godzinę, ponieważ bez problemu mógłbym zapełnić przynajmniej dwie, trzy, a może i cały wieczór. Jest jeden utwór, który obowiązkowo chciałem zagrać i potem jeszcze jeden. Pierwszym z nich to muzyka z filmu Edge of Darkness, na którym Michael Kamen współpracował z Ericem Claptonem. I tu jest fajne solo gitarowe, bo myślałem, że tak po metalice będzie to świetnie pasować. Pierwsza część piosenki jest taka bardzo powolna, słychać nawet jakby odjeżdżający pociąg i potem następuje takie jakby przełamanie i w tym momencie można usłyszeć cuda grane na gitarze, a w tle oczywiście orkiestra symfoniczna pod batutą Michaela Caymana.

Właśnie minęła godzina 22 i w tej chwili powinna zacząć się muzyka drugiego planu. Paweł Kubiak już czeka i już za chwilę zasiądzie na moim miejscu. Ja przepraszam, po raz pierwszy od bardzo długiego czasu zdarzyło mi się, że przekroczyłem swój czas antenowy, ale cóż, sytuacja była taka, a nie inna. Jeśli chodzi o muzykę, to tutaj jest, że jest takie jedno info. To on napisał muzykę do świetnego cyklu Zabójcza broń. Będzie nam go brakować. Podpisał się fan jego muzyki. I to jest prawda. Jednym z takich najciekawszych przedsięwzięć jest właśnie współpraca Michaela Kamena razem z Ericiem Claptonem, Davidem Sanbornem, czyli gitarzystą i saksofonistą. I po prostu, kiedy się ogląda ten film i tą współpracę dwóch osób tak różnych od siebie i słyszy się tą muzykę, to jest coś niesamowitego. Kto widział, ten wie. Nie będę już przedłużał. Dziękuję wam za tą godzinę. Mam nadzieję, że wspólnie podziwialiśmy muzykę Michaela Kamena i zostanie ona z nami już na zawsze. Zresztą do muzyki Michaela Kamena będę wracał już niejednokrotnie. Na pożegnanie mam dla was utwór It's Probably Me, który był do ścieżki dźwiękowej do trzeciej części Zabójczej broni. Wydłużony o solówkę Ericka Claptona, a w tle orkiestra, głównie smyczki Michaela Kamena. Za tą godzinę dziękuję wam, Michał Giorew. Przypominam jeszcze raz, już za chwilę Paweł Kubiak na moim miejscu. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że wtedy już będzie normalny program i wtedy będziemy mogli porozmawiać m.in. na przykład o Matrixie lub paru innych tematach. Dziś niech króluje muzyka. Dobranoc.

te 5-1-5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać. Gratulacje utopione w

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

0: pięciu ten pięć. Te 5-1-5.
1: Białe wino na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem naukę.

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: Aha, więc można wchodzić. Witamy po wakacjach w audycji Łowcy Tajemnic. Obok mnie Anna Tomczyk, bez mikrofonu, ale na pewno powie dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Ha, dobry wieczór. Po mojej prawicy, nie, to absolutnie nic nie znaczy, nasz ekspert. Dobry wieczór, Kubo.
2: Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór wszystkim.
0: Dzisiaj sobie trochę popodsumowujemy. Nie wiem, dlaczego Ania się śmieje. Aniu, dlaczego się śmiejesz? Oddajmy ci mikrofon.
1: Bo Kuba nie powiedział dobry wieczór Aniu.
2: Ale ja już witałem się z tobą, Aniu, wcześniej.
1: Z Michałem też już się witałeś.
2: Nie, z Michałem tylko wcisnęliśmy sobie dłoń.
0: Dobrze, ja proponuję zakończyć dyskusję. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj w audycji pomyślimy o tym, co było przez tamten rok, no bo prawie zaczęliśmy nowy rok, nową audycję, zastanowimy się, co by mogło w niej się znaleźć. Mam nadzieję, że zastanowimy się wspólnie i tutaj oczywiście poproszę o nieocenioną pomoc panią Anię. Pani Aniu, jak się można do nas dostać, w sensie, jeżeli ktoś chce zgłosić uwagi do audycji?
1: No, niezastąpiona pani Ania teraz powie, że można kontaktować się z nami przez kanał IRC-owy, wchodząc na naszą stronę internetową. Tam macie taką specjalną zakładkę z czatem. Możecie do nas dzwonić pod numer telefonu 347-2626, jeżeli nie mieszkacie w DS-ie, natomiast jeżeli mieszkacie w Akademiku, to 82626, a jeżeli w Trójce, w DS-ie numer 381-2626.
0: Tak, teraz ja znowu odbieram Aniu mikrofon. Dziękuję, Aniu. Opowiemy sobie też o przygodach naszego eksperta Kuby z twórczością i z pracą z niejakim panem Carlosem Castanadą. Oczywiście nie z pracą bezpośrednio z nim, ale z pracą z jego technikami. No i opowiemy sobie też o tym, jak dziwnie spędziliśmy wakacje, albo nie opowiemy. A teraz no, piosenka, którą wypadałoby zacząć chyba dzisiejszych Łowców Tajemnic. Straszny sentyment mam do tej piosenki, do tego faceta. Queen, przedstawienie musi trwać.

0: Miał być o wakacjach. Powiedz, Jakubie, twoje wakacje były magiczne? Były jakieś dziwne, niesamowite?
1: To były raczej wakacje w pośpiechu, wiesz, poszukiwanie pieniądza i magiczne to były tylko te chwile, kiedy mogłem sobie odpocząć wieczorem przed snem. Moich wakacji nie podsumuję jako magiczne, ale słyszałem, że twoje zawierały jakiś element tajemniczości.
0: Faktycznie, jak zwykle zgubiłem się.

0: niesamowicie. Od siedzib ludzkich strasznie, strasznie daleko, samemu kradła. I no, były te tajemnice. Ja czułem, że jak się idzie spać, to las do mnie mówił. Było niesamowicie, było czuć tę energię, było czuć przy strumieniach. Ja nie mówię, że to były duchy albo coś tam, ale czuło się, że jakieś istoty otaczają. I zasypiało się raz spokojnie, raz niespokojnie. Pamiętam, paliłem ogień, czuwałem, bo były takie noce, że no, trochę się martwiłem. Ale wróciłem, przeszło, myślę, że wybiorę się jeszcze raz. A teraz chciałbym porozmawiać a może jeszcze przypomnimy telefony, żeby się nasi słuchacze odzywali. No bo zanim zaczniemy rozmawiać o Carlosie Castanadzie, o jego naukach, to chciałbym, żebyście powiedzieli nam, co przez rok było w tej audycji źle, co było dobrze, jak ją zmienić. Może macie jakieś głosy, Aniu, jeżeli ktoś ma jakieś głosy, ludzkie, zaznaczam, słuchamy tylko ludzkich głosów, to jak się do nas dostać? Teraz przesuwam mikrofon, uwaga.
1: Michale, mój drogi, ja już myślałam, że przez te wakacje
2: ile kosztuje?
1: Nauczyć tych numerów telefonów.
0: Nie, ja umiem oczywiście, a to chodzi, żebyś brała czynny udział w audycji.
1: Ależ ja biorę czynny udział w audycji, bo ze mnie byś się zginął po prostu. Dobrze, by nie było tej się. Audycji.
0: No. Mea maxima culpa.
1: Tak, dokładnie. No tak, jeżeli chcecie podyskutować z Michałem, to zapraszam na kanał ircowy, o którym już wcześniej mówiłam. Równie dobrze możecie do nas zadzwonić do studia pod numer 82626 z akademików. Wyjątkiem jest DS numer 3, gdzie jest numer telefonu 812626. Natomiast z każdego innego miejsca na świecie dzwońcie pod numer telefonu 347-2626.
0: No właśnie, teraz zabrałem Ani mikrofon. Słuchajcie, dzisiaj nie ma specjalnego konkursu. Oczywiście są jakieś gifty. Nie ma biletów do kina, bo nie wiem specjalnie, za co miałbym je dawać. Za co miałbym dawać te bilety do kina. Ale tak sobie pomyślałem, że jakiś konkurs by się przydał. Myślimy może jakiś konkurs wiedzy tajemnej, na pewno nie śpiewania na antenie. Może zrobimy to następnym razem i dlatego ważne są wasze propozycje, ważny jest wasz głos. Co chcielibyście, żeby się u nas znalazło, żeby można było o czym opowiedzieć, czego posłuchać. Czekamy na was, a teraz wrócimy do Carlosa Castanady. To był taki facet, który pod koniec lat 60. w zasadzie to nie był facet, no to wtedy był student antropologii. Daleko w Ameryce badał kultury Indian starożytnych i poznał takiego jednego Indianina z premienia Jacuí. On podobno był potężnym czarownikiem. No, a ów Carlos, wtedy student, został uczniem. I tak młody antropolog stał się adeptem wiedzy tajemnej, napisał serię książek. Niektórzy podejrzewają go o to, że to jest fikcja, że to wszystko jest zmyślone, ale niemniej pamiętam, kiedy ja jako dziecko emocjonowałem się takimi zeszytami z powielacza Carlosa Castanady. To były chyba wczesne lata 90. Ja w to mocno wierzyłem. Potem ukazywały się różne książki różnych oficyn wydawniczych, m.in. Limbusa, no i różni ludzie mówią, że to jest prawda. A ty, Jakubie, zdaje się, dużo masz wspólnego, prawda, z tymi naukami?
3: Odrobinkę tak. Jakiś czas temu związałem się dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie z tym, że pisarzem. I pytasz się, czy to może być prawda, czy nie, to
0: no
3: o czym on pisze. Powiem tobie, że dla mnie nie ma to znaczenia, czy jest w tym jakaś prawda, czy nie. Książki te zawierają pewien wymiar praktyczny, który można praktykować i sprawdzić.
0: Są instrukcją jakiegoś typu?
3: Może bardziej wskazówkami, wiesz, jakimiś takimi drobnymi rzeczami, które możesz zrobić sam ze sobą lub w swoim życiu i które przynoszą efekt bądź nie. I w tym wypadku, nawet jeżeli całe historie Carlosa Castanedy są zmyślone i są fikcją, to są wartościowe jako źródło praktycznych informacji, które mogą każdemu pomóc trochę ułatwić czy urozmaicić swoje życie.
0: Powiedzmy sobie, o czym ten facet pisze, bo został czarownikiem, został najpierw uczniem, potem czarownikiem został, prawda, tego wielkiego czarnoksiężnika i co on opisuje w swoich książkach?
3: Co on opisuje? Opisuje proces swojego 13-letniego terminowania u niejakiego Don Juana.
0: 13 lat.
3: 13 lat to trwało, z przerwą kilkuletnią, nie pamiętam już w tej chwili jak długo, ale to też nie jest takie
0: istotne. On pisał wtedy książkę, jedną z tych książek, prawda? Podczas tej przerwy.
3: Tak, swoją pierwszą książkę wtedy napisał.
0: Właśnie, ale o czym one mówią? Co jest w środku? Jaka to jest nauka? Jakiego typu wskazówki?
3: Don Juan próbował nauczyć, właściwie może nie tyle nauczyć, ile zburzyć Carlosowi Castanedzie jego obraz świata. Takiego, jakim my go wszyscy widzimy, czyli świata, gdzie przyczyna poprzedza skutek.

0: Gdzie wszystko ma swoje logiczne konsekwencje, gdzie wszystko jest materialne, gdzie sfera duchowa właściwie nie istnieje, a przynajmniej nie jest namacalna i istnieje tylko w naszych głowach jako teorie i filozoficzne jakieś możliwości. Don Juan w tych książkach próbował, nie w książkach, tylko w tym terminowaniu oczywiście, Castanedy, próbował zburzyć, rozbić tą jego wizję świata, jego pewność tego, że świat jest takim, jakim się wszystkim wydaje. I korzystał do tego celu z różnych technik. I te techniki właśnie stanowią najciekawszą część treści tych książek, bo w nich jest zawarty wymiar praktyczny, w nich są te wskazówki. I technik jest mnóstwo.
1: A jak pierwszy raz czytałeś, to z jakimi odczuciami? Jak bajka? Jak właśnie przepis jakiś? Receptę na to, żeby coś zmienić?
0: Musisz wziąć pod uwagę, że kiedy to czytałem pierwszy raz, miałem lat naście i właściwie mój...
1: A w moim wypadku było tak samo.
0: Tak, wtedy mój filtr, że tak powiem, rzeczywistości był słaby. I dla mnie te książki były fascynujące, były magiczne, były czymś takim naprawdę bardzo prawdziwym, wierzyłem w nie całym sobą. Dzisiaj mam trochę większy dystans patrząc na nie, ale dalej dostrzegam ten aspekt, no, który w moim życiu się po prostu sprawdził w niektórych sytuacjach.
1: To co, myślę, że posłuchamy sobie muzyki, a za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie się sprawdził, w których sytuacjach i co robiłeś, bo wiem, że pracowałeś z tymi technikami trochę, prawda?
0: Mniej lub więcej, ale tak.
1: No właśnie, Kuba jak zwykle jest nieskromny. Aniu, poprosimy cię teraz o jakiś miły kawałek, którego ja oczywiście nie zapowiem, niech to będzie niespodzianka. See if you can spot this one.

0: Ja przypominam o tym, że można do nas dzwonić, no nie można smsować, ale można ircować. Nie wiem, czy to poprawne wyrażenie. Aniu, jak to jest w studenckim świecie? Irsuje się, czy nie?
1: Coraz rzadziej, ale tak.
0: No nie boli gardło, ale fajny miętowy zapach. Wracamy do tego, że można się z nami skontaktować. Ogólnie chodzi o to, że wy macie niejako współtworzyć tą audycję. Wy, którzy siedzicie po drugiej stronie już nie radioodbiorników, ale komputerów, multimedialnych kombajnów. Teraz, o Jezu, jak mnie to przeraża. Postindustrialna rzeczywistość, strasznie trudne słowo. W każdym razie odzywajcie się i mówcie, piszcie, co chcielibyście, żeby było u nas w Łowcach Tajemnic.

0: No i wracamy do naszych rozmów z naszym parapsychologiem, z naszym psychotronikiem Jakubem. Tylko jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, Kuba. Mm-hmm. Dziękuję za placki.
1: Mi również smakowały. To cała przyjemność po mojej stronie.
0: Słuchaj, Kuba pierwszy raz w życiu zrobił placki, ja wróciłem, słuchajcie, ze swojego radia. U niego się zatrzymałem. Ciężki, stresujący dzień. Dużo latania miałem i te placki mnie naprawdę uratowały. Były świetne. Dobra, a teraz wracamy do nauk Don Carlosa. Powiedz, Kuba, co ty stosowałeś?
1: Don Carlos w swoich książkach opisuje wiele różnych technik. Ja się skoncentrowałem na tych, które były mi, że tak powiem, najbardziej dostępne dla chodzącego wtedy do szkoły średniej młodego człowieka.
0: A ile ty miałeś lat wtedy?
1: To było około 17 lat, wiesz, 17-18, dokładnie nie pamiętam w tej chwili roku, w którym to się tak zaczęło. Mógłbym do tego dojść, ale nie jest to chyba istotne dla naszej rozmowy.
0: No chyba nie.
1: Może zanim opowiem o technikach, jakie stosowałem, bądź jakie mogłem stosować.
0: Tak.
1: Wspomnę trochę o wizji świata według Don Juana, który opisuje Castaneda w swoich książkach.
0: Ładnie to brzmi, wizja świata według. Dawaj, słucham.
1: Tak, tak, też jest ona trochę alternatywna do naszej wizji materialistycznej świata. A z tej wizji wypływają techniki, które stosowane były przez Castanedę w swojej nauce u Don Juana, więc wypadałoby wspomnieć. Otóż według Don Juana człowiek, jak i każda żywa istota, którą dla niego również są kamienie, minerały.
0: Żywa w jakim sensie, że ma coś na kształt duszy, czy że...
1: Coś na kształt świadomości.
0: Niekoniecznie
1: samoświadomej świadomości. Aha. Właściwie wizja ta jest trochę podobna do ostatnich odkryć fizyki kwantowej, która mówi, no, że to nie tylko to są ostatnie odkrycia, że na poziomie molekularnym, subatomowym jesteśmy rozwibrowaną, drżącą masą energii, prawda?
0: Teoria hiperstrun i superstrun, prawda?
1: Tak, tak, to do tego można powiązać. Według Don Juana każda żywa istota jest czymś w rodzaju jaja energetycznego, który właśnie widzący, czyli czarownicy, czarnoksiężnicy, czy jakbyś tam ich nie nazwał, potrafią, wprowadzając się w specyficzny stan świadomości, potrafią dostrzegać, potrafią postrzegać innych jako właśnie te jaja energetyczne. I na tej płaszczyźnie jesteśmy po prostu jakąś tam konkretną masą energetyczną, którą wydatkujemy na codzienne swoje zachowania, na myśli, na wszystko, co robimy, wydatkujemy jakąś ilość energii, której mamy określoną sumę. Nie mamy nieskończonej ilości tej energii.
0: A skąd ta energia się bierze?
1: Jej potencjał jest uzależniony od tego, jak zostaliśmy poczęci.
0: A, czyli to nie jest tak, że tylko z fizycznych takich procesów typu jedzenie, picie...
1: Stąd też czerpiemy energię, natomiast to są tylko, jak gdyby uzupełniamy ją.
0: No to powiedzmy sobie, jak zostaliśmy poczęci, jakie są jeszcze te źródła?
1: W tej chwili nie pamiętam dokładnie wszystkich, bo to tam gdzieś jest opisane bardziej szczegółowo w jednej z książek. Natomiast kwestia poczęcia, właśnie kwestia tego, jak się wydatkuje na co dzień tą energię i kwestia po prostu tego, jak żyjesz i co masz w głowie, determinuje jak gdyby to, z jaką ilością energii codziennie rano wstajesz i zaczynasz dzień. I tą energię można, ten poziom można zwiększyć, można go też trochę zmniejszyć, prowadząc jeszcze bardziej rozrzutny tryb życia, w tej kwestii energetycznej rozrzutny. I teraz wykonując jakąkolwiek czynność, czy myśląc o czymkolwiek, wydajemy na tą czynność jakąś tam małą część tej swojej sumy energii.
0: Nie mówimy o energii fizycznej, rozumiem.
1: Nie mówimy tu o takiej energii fizycznej, chociaż w pewnym sensie ona też się na to przelicza, mm-hmm. bo to jest ta sama energia, która jest nam potrzebna do biegania, prawda? Ale też i do myślenia. I po prostu w pewnym momencie, kiedy tej energii mamy bardzo mało, musimy się, że tak powiem, zregenerować, kładziemy się spać, czy nie wiem, pijemy kawę, żeby jeszcze trochę się tam zmaltretować fizycznie. W każdym razie od tego, ile ma się energii wolnej, bo jeżeli wykonujemy codziennie te same czynności, jesteśmy w jakichś takich rutynowych schematach, to pewna część energii codziennie idzie na te czynności i to jest energia zużywana codziennie, więc nie mamy, że tak powiem, poza nią. To zależy od człowieka. Ja w tej chwili troszkę się plączę w zeznaniach, bo muszę sobie przypomnieć dokładnie, jak to było, ale zaraz wam to jakoś przedstawię. Żeby zrobić cokolwiek nowego, jakąkolwiek czynność, żeby, powiedzmy, zrealizować postanowienie jak rzucenie palenia, czy nauczenie się, powiedzmy, jeździć samochodem, coś takiego większego, jest potrzebna jakaś określona ilość energii. Oczywiście cały czas mówię tu o wizji świata według Don Juana. Jest potrzebna jakaś określona ilość energii, która jest właśnie zależna od tego, ile nam tej energii po wykorzystaniu na codzienne schematy zostało. Jeżeli nie mamy wystarczająco dużo energii, to wprowadzenie w życie pewnych postanowień, pewnych decyzji będzie niemożliwa, ale również nie będzie dla nas możliwe na przykład zrozumienie pewnych rozbudowanych koncepcji, które mają naturę holistyczną, są bardzo rozbudowane. Do zrozumienia pewnych rozgałęzionych schematów myślowych też trzeba odpowiednią ilość energii. Także to, jak dużo rozumiemy ze świata i z tego, co się dzieje wokół nas, to jak wiele jesteśmy w stanie zrobić ze swoim życiem, zależy według Don Juana i według Castanedy od tego, ile energii mamy, jaką ilością tej wolnej energii dysponujemy.
0: Według ciebie też?
1: Częściowo moje doświadczenie potwierdziło, że jestem trochę racji. Nie wiem, czy do końca wszystko, o czym pisał Castaneda, jest prawdziwe.
0: Ale coś sprawdziłeś i się coś pod tym sprawdziłem. Podpisujesz.
1: Tak, gdyż Castaneda pisał w swoich książkach o tak zwanym niedziałaniu.
0: Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do tego jaja, czyli, bo bardzo interesuje mnie ta koncepcja, czyli to jajo jakby zmniejsza się i powiększa, ta energia zmniejsza się. Ono jest różnej wielkości, podczas kiedy mamy mniej albo więcej energii, czy różnych kolorów, jak to jest? To można zobaczyć, w sensie ci widzący ludzie, ci szarownicy mogą to widzieć?
1: Nie wiem, w jaki sposób to się odbywa, gdyż sam nigdy tego nie widziałem. Jest to dla mnie tylko jakaś tam abstrakcyjna teoria.
0: Ale jak wyjaśnia to Castaneda?
1: Nie wspomniał, z tego co pamiętam, w żadnej książce o żadnym wizualnym aspekcie tego, czy tej energii jest więcej, czy mniej. Natomiast wiem, że ludzie widzący mogą dostrzec to, jaką ilością dany człowiek dysponuje. Czy jest w stanie pewne rzeczy zrozumieć, czy pewne rzeczy zrobić, czy też nie. Także ludzie widzący są w stanie patrzeć na ludzi właśnie od tej strony, jak gdyby od tej strony energetycznej.
0: A powiedz mi, jak myślisz, to jajo i to ci widzący, to można powiedzieć, bo to jest zupełnie inna kultura, prawda? Rzecz dzieje się w Ameryce.
1: Południowej.
0: Właśnie, w Ameryce Południowej, dzikie dżungle, dużo zieleni, różne pradawne duchy. Jak myślisz, czy można powiedzieć, że teraz, kiedy się mówi o widzeniu aury, tutaj w Europie ci ludzie, którzy wszystko widzą, jaka nas otacza, jesteśmy chorzy, zdrowi, to może być to świetliste jajo? To może być to samo?
1: Trudno mi powiedzieć. Jest możliwe, że jakoś się splata rzeczywiście. Być może widzenie aury, bo z tego, co czytałem o aurze, to jej opis nie odpowiada temu, jak wygląda świetliste jajo. Wygląda raczej tak, jakby umieścić w lekko półprzezroczystym, świetlistym jaju człowieka, prawda? Bo w tym widzeniu szamanów z tej linii Don Juana człowiek rozpływa się, rozmywa i staje się rozwibrowanym, świetlistym jajem, a widzenie aury to jest człowiek w środku otoczony jakąś tam świetlistą aureolką, prawda? Więc jest to lekko wspólne, natomiast coś innego. Trudno mi powiedzieć, czy jest to to samo i...
0: Ale ja sobie myślę, że to może być też tak, że tamte wizje Carlosa Castanady i ludzi z Ameryki Południowej, czarowników, szamanów, oni są jakoś bardziej sprzężeni ze światem, a tutaj u nas na starym kontynencie, w Europie, jest tak, że myśmy nigdy nie byli specjalnie dziką kulturą, nie potrafiliśmy odłączyć tej nadbudowy cywilizacyjnej od takiego prawdziwego widzenia, od prawdziwego czucia tych wszystkich sił. I być może to dlatego nasi, w cudzysłowie mówię, czarownicy, nie potrafią zobaczyć tego świetlistego jaja. Może dlatego widzą tylko taką małą powłokę.
1: A może jest po prostu wiele różnych sposobów na postrzeganie tego świetlistego jaja, prawda?
0: Może jest, faktycznie. To teraz chwila przerwy.

0: Otóż nie wiem, czy dyskusja się gwałtownie nie skończy, ponieważ tutaj wynikły małe problemy techniczne. Podczas audycji okazało się, że prawie umieram i dyskutowaliśmy tutaj z Jakubem, czy to te placki. Jakubie, jak myślisz, to te placki?
1: Wiesz, ja nie czuję się najlepiej, więc to mogły być te placki. I martwi mnie tu jedna rzecz, ja ich zjadłem więcej od ciebie, wiesz?
0: Tak, to prawda. Z każdej patelni Kuba zjadał o jednego placka więcej. I teraz to znowu mnie naszą dyskusję, ponieważ być może będziecie świadkiem pierwszego...
1: radiowego zgonu.
0: Radiowego reality show na żywo. Czy przeżyjemy, czy nie? Na szczęście jest tutaj nasz arbiter, nasz sędzia, pani Anna Tomczyk. Jeżeli coś się stanie, Aniu, to jakie są procedury?
2: Procedury są takie, że ja będę jeszcze bardziej się denerwowała od was. Właściwie teraz, w tym momencie się bardziej denerwuję, bo to na mnie spoczywa teraz cały obowiązek wyniesienia obu was. Bo niestety pogotowie tutaj nie przyjedzie.
0: Dlaczego do akademików nie przyjeżdża pogotowie? Mamy apel w takim razie do pana rektora. Dlaczego pogotowie nie przyjeżdża do akademików, Aniu?
2: Ależ być może i przyjeżdża, ale nie wiem, czy tutaj, wiesz, przyjadł.
0: Aha, no dobra, przyznaję się, boli mnie w piersiach, ale kontynuujemy naszą rozmowę. Jakubie, Carlos Castaneda mówił o technikach niedziałania. Co to takiego, te techniki niedziałania? Au.
1: To jest bardzo ciekawe pojęcie, wiesz, techniki niedziałania. Nawiązują one do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli o tej wizji. Co ty robisz swoją nogą, Michale, możesz mi powiedzieć?
0: Ja przekręcam się delikatnie, bo tak jak mówiłem, boli mnie coś w piersiach i próbuję się ładnie ustawić, ale spokojnie.
1: Placki działają.
0: Już cię nie zaczepiam pod stołem. Nie działanie, nie działam, słucham.
1: To ty nie działa, ja opowiem o niedziałaniu. Więc jest tak, że Don Juan wymyślił sobie, właściwie może nie tyle on, ile jego linia czarowników, do której należą, że jeżeli człowiek jest taką istotą, która sobie codziennie wydatkuje jakąś ilość energii i na swoje małe, codzienne przyzwyczajenia wydatkuje jej określoną ilość, to można sobie tą ilość wydatkowanej energii, że tak powiem, zmniejszyć. W ten sposób zostawić więcej wolnej energii na jakieś większe działania, czyli na przykład na działania, które umożliwiają wzrost ogólnego poziomu energetycznego. I do tego służą właśnie techniki niedziałania, do zwiększenia wolnej energii, która może służyć do wykorzystania, żeby na przykład rzucić palenie z takich prostych i przyziemnych kwestii, prawda? Ale służy też do wzrastania duchowego, jakby to inni określili, i generalnie rozwoju.
0: Bo to jest, zdaje się tak, że bardzo dużo energii potrzeba na to, żeby te codzienne czynności, prawda, były zapisane w naszym mózgu. Ta energia rozchodzi się po ścieżkach naszego umysłu niejako.
1: Trudno powiedzieć, skąd ona się
0: rozchodzi. I podtrzymuje, ale... prawda, te schematy. Ale chodzi ogólnie o to, że te schematy, na ich utrzymanie potrzeba bardzo dużo energii.
1: Właśnie są one dużo bardziej energochłonne, niż gdyby te same czynności były wykonywane nierutynowo.
0: A to dziwne.
1: Nie wiem, dlaczego tak jest, tak wynika z książek Castanedy i nie wiem, skąd on to wziął też z kolei, natomiast wydaje mi się, że coś w tym jest, bo kilka technik niedziałania, które praktykowałem w swoim życiu, rzeczywiście, no trudno to mówić o jakichś takich rzeczywiście wiarygodnych efektach i rezultatach,
0: ale były jednak,
1: na pewno,
0: no, nie bądź niezgromny.
1: Ale były rezultaty, tak, to był...
0: No właśnie, to od czego to się zaczęło i na czym się skończyło?
1: Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że postanowiłem zacząć od takich prostych technik niedziałania. Rozbicie swoich takich najprostszych, najmniej mi przeszkadzających i najmniej trudnych do rozbicia schematów codziennego życia.
0: Jakich?
1: Czyli powiedzmy jadąc do szkoły, bo to był okres, kiedy chodziłem do szkoły średniej.
0: Chodziłeś kiedyś do szkoły? Wow.
1: Chodziłem kiedyś do szkoły, wyobraź sobie.
0: Potem były studia, to, potem...
1: To jest długa historia, dobrze, myślę, że możemy ją pominąć.
0: Zacznijmy od chodzenia do szkoły.
1: Tak, a więc kiedy chodziłem do szkoły, kiedy byłem jeszcze młodym
0: małym chłopcem, hej.
1: Codziennie sobie wybierałem sobie inną drogę do szkoły. Czyli taki prosty schemat jak trasa do szkoły starałem się rozbić i za każdym razem starałem się, aby ta droga weszła jakoś tak spontanicznie, czyli wysiadałem na przykład dwa przystanki wcześniej i szedłem na piechotę, raz tą drogą, raz jakąś inną znalazłem, raz całą drogę na piechotę, raz jeszcze gdzieś inną trasą, wychodziłem pół godziny wcześniej, żeby zdążyć, a czasem, może nawet nie tak czasem, to się przyznam,
0: do czego?
1: Że ta droga do szkoły często skończyła się nie szkołą na przykład, tylko innymi miejscami, no ale to chyba każdy, że tak powiem.
0: Tak, w tamtym wieku, ale co, powiedz, zaczęło ci to przeszkadzać, zaczęło ci to pomagać? Co się wtedy czuło? Widziałeś więcej ptaków, mniej ptaków?
1: Ptaków było dużo, fakt, bo to był ten okres, to było to lato właśnie.
0: Kiedy pamiętasz, było... dobrze
1: tak,
0: pamiętasz.
1: Tak, dobrze,
0: ale
1: pamiętam.
0: Ja dążę do tego, żeby się dowiedzieć, czy to, ta technika ci coś pomogła?
1: Znaczy, to był początek. Po samej tej technice technice jeszcze żadnych efektów rzeczywiście nie widziałem, ale oprócz tej techniki stosowałem dużo innych, czyli na przykład jedzenie kolacji w nietypowym miejscu, czyli na środku przedpokoju, na podłodze, prawda? Czy spanie z głową z drugiej strony
0: łóżka. Jak się z tym czuła twoja rodzina? Jak jadłeś kolację w korytarzu? A jak ty jadłeś tą kolację między nami? Na stole? Stół sobie wynosiłeś? Nie, no, na...
1: Wyobraź sobie, że jest talerz i trzymasz go, powiedzmy, na lewej swojej dłoni, prawda? No. W prawej dłoni masz widelec. A jadasz tutaj po turecku pod ścianą.
0: A, po turecku.
1: I jesz.
0: No.
1: Jest to coś,
0: a czemu pod ścianą?
1: A bo lubię się coś opierać, wiesz, jak siedzę.
0: Dobra, no jadłeś pod ścianą, czułeś się z tym?
1: Czułem się fantastycznie, że czułem, że robię coś tajemniczego, coś, co wykracza poza, wiesz, codzienny obraz życia większości ludzi, a więc czułem się alternatywnie.
0: A już wyobrażam sobie, co czuła twoja rodzina.
1: Pukali się w głowę, tak, to chyba czuła generalnie, nie wiem, bolały jej
0: dobrze
1: głowy,
0: to
1: podejrzewam,
0: powiedzieć.
1: Przeze mnie.
0: Pukali się. Aniu, pukałabyś się w głowę, jakby twój brat, bo masz brata, jadł kolację w przedpokoju?
2: Nie.
0: Znaczy, nie pukałabyś się?
2: Nie, nie pukałabym
0: się. A dlaczego?
2: No bo myślę, że to byłoby całkiem normalne u niego.
0: A, czyli twój brat nie jest normalny normalnymi standardami?
2: No można tak nazwać.
1: Ale to chyba wszyscy bracia tacy są, wiesz? I siostry też
0: generalnie.
1: Znaczy,
0: mój brat też tak było.
2: Ale to każdy w sobie ma coś takiego. To nie tylko mój brat, czy tam twój brat.
1: No czyli tak. Moja rodzina niesłusznie pukała się w głowę.
0: No, widocznie, ale w każdym razie pójdźmy o krok dalej. Co było dalej?
1: Co było dalej?
0: Zatrzymaliśmy się na spaniu.
1: Otóż wyobraź sobie, bo muszę zarysować tak mniej więcej, jak wyglądało moje życie do zaczęcia praktykowania tychże technik niedziałania.
0: Ja słyszałem coś na ten temat, posłuchajcie.
1: No może nie powiem wszystkiego tutaj na antenie, prawda, co powiedziałem tobie, Michale.
0: A ja to tam.
1: W każdym razie wystarczy powiedzieć, że byłem człowiekiem raczej zamkniętym w sobie, który miał problemy z komunikacją i z... jakimś takim, nie wiem, odnalezieniem się w środowisku szkolnym. Problemy również z nauką. Byłem być może zdolny z niektórych przedmiotów, ale jeżeli chodzi o sprzedanie, że zdolność sprzedania swojej wiedzy, to było raczej słabo i nikło. I była to dokładnie trzecia klasa szkoły średniej, którą powtarzałem, wyobraźcie sobie.
0: Ja też
1: takim
0: powtarzałem.
1: Byłem zdolnym uczniem. No, ale po tobie to akurat widać, a ja jestem
0: dziękuję,
1: raczej takim...
0: Dziękuję.
1: Okej,
0: wracam do dyskusji.
1: Była to trzecia klasa, którą powtarzałem sobie drugi raz i zmieniłem szkołę z tej okazji. Jakoś tak to się złożyło, że w wakacje pomiędzy tymi szkołami zacząłem różne praktyki związane z niedziałaniem i inne, o których tutaj teraz nie wspomnę, bo to za długo było opowiadać. Może przy innej okazji. I kiedy rozpocząłem nową szkołę, jak gdyby świat wokół mnie się zmienił. Nagle okazało się, że nie mam najmniejszych problemów z... komunikacją z innymi ludźmi.
0: Ale co, cały czas prowadziłeś techniki tego niedziałania?
1: Tak, cały czas i rozwijałem. Im więcej ich, że tak powiem, wprowadzałem w swoje życie, tym więcej ich wprowadzałem w swoje życie. To było takie lawinowo rosnące.
0: Ale czułeś, że ta energia się powiększa, że dysponujesz, że możesz robić coś nowego? Jak to było?
1: Znaczy, może czułem tak. Wchodziłem do nowej szkoły, gdzie generalnie wszystkie wcześniejsze zmiany w moim życiu, jak pójście do nowej szkoły, jakieś, nie wiem, pójście na zajęcia angielskiego pozaszkolne czy coś takiego, zawsze mnie stresowały, zawsze byłbym pełen obaw. Tak tym razem szedłem do nowej szkoły wśród, do wejść do obcych ludzi bez lęku, z pewnością siebie po prostu, z wręcz taką radością wewnętrzną, że będzie coś nowego, będzie przygoda. I była to wspaniała przygoda, bo okazało się, że potrafię się ze wszystkimi dogadać, że nie mam najmniejszych problemów z nauką, że z nauczycielami potrafię żyć na takiej stopie, dajmy na to, no może koleżeńskiej, to by było za daleko posunięte stwierdzenie, ale byłem traktowany z przymrużeniem oka i nie miałem żadnych problemów z nimi. Świat nagle okazał się być fajnym i łatwym miejscem i po tym wnioskuję, że coś, jakaś zmiana nastąpiła.
0: A powiedz mi, jak długo ty stosowałeś te techniki, dopóki to się tak wszystko nie pozmieniało?
1: To był prawie rok czasu, kiedy to tak fajnie mi się zaczęło układać ze wszystkim i... miałem masę kolegów i masę...
0: Koleżanek.
1: Koleżanek również.
0: Koleżanek tak. Większą masę.
1: No nie chciałem tutaj publicznie mówić o tych rzeczach.
0: Dobra, ale w każdym razie co? No działało?
1: Działało. Do pewnego momentu działało. Ten pewien moment to jest też może materiał na inną audycję, bo... kiedy takie rzeczy działają, pojawiają się też pułapki, w które łatwo można wpaść. Ja w taką jedną wpadłem. Powiem tylko, że nazywa się ona... pępek świata, czy nadmiernie rozbudowane ego, tak, to chyba ma coś wspólnego z tymi kwestiami i coś się rozsypało, no ale to przy innej okazji. A teraz posłuchamy czegoś.
0: Albo i nie, widzę tutaj taki ciekawy komunikat, za mało miejsca na dysku.
1: No proszę.
0: Czy to znaczy, że nie działamy? Działamy. Ania jest jak zwykle bardzo, bardzo wyluzowana i strasznie nam pomaga.
1: Tak, już wszystko będzie działać, jak nie teraz, to później.
0: Raniu, puść coś nam.

Ja chciałem tylko dodać, że tą piosenkę wypuściliśmy specjalnie na okazję, gdybyśmy zeszli, czyli gdyby Kuba i ja po tych plackach, gdybyśmy umarli tutaj, korzystając z uprzejmości Ani, tak, jeszcze trwa, korzystając z uprzejmości Ani, znalazłem tą piosenkę, to na tą okazję właśnie jej słuchacie, po plackach.

0: Kubia, powiedz mi, bo tak już prawie żeśmy skończyli, a przecież jest jeszcze mnóstwo innych technik niedziałania, prawda?
1: Tak, jest ich całkiem sporo właściwie.
0: A ty niektóre nawet stosowałeś. Opowiedz trochę jeszcze o tych innych technikach, bo one są całkiem interesujące.
1: Zacząłem mówić o technikach niedziałania, od tych najprostszych, które mogłem sobie wprowadzić w życie chodząc do szkoły i które właściwie każdy może w swoim życiu wprowadzić. Natomiast jest ich cała masa bardziej złożonych i rozbudowanych, zresztą ich ilość właściwie zależy od wyobraźni każdego, prawda? Bo w niedziałaniu chodzi po prostu o robienie rzeczy, które nie pasują do codziennego obrazu świata.
0: Na przykład.
1: A że każdy ma swój obraz świata, to po prostu musi szukać rzeczy, które nie pasują do jego obrazu świata. I to na tym głównie polega niedziałanie. Burzenie schematów. Takimi przykładami niedziałania może być na przykład sztuka chodzenia do tyłu. Wystarczy wybrać się na spacer do lasu i sobie spacerkiem powolutku iść do tyłu, starając się nie patrzeć, nie odwracając się za siebie. A żeby sobie w tym pomóc, można sobie zamontować kapelusz z dwoma lusterkami po bokach i cały czas kontrolować obraz z tyłu, patrząc się w te lusterka, idąc jednakże do tyłu. Brzmi to trochę absurdalnie i zabawnie, ale spróbujcie, przekonajcie się, że może coś w tym jest.
0: Duży kapelusz.
1: Tak. I duże lusterka, będzie wygodniej.
0: No dobrze, a jeszcze słówko o innych technikach.
1: Innymi technikami może być coś, co sam kiedyś sprawdziłem, czyli na przykład spędzenie sobie po prostu dnia na drzewie.
0: No co ty tam robiłeś?
1: Siedziałem.
0: A po co?
1: No, był taki piękny dzień i stwierdziłem, że pojadę sobie do lasu i tak się zastanawiałem, po co mam jechać do tego lasu. A było to jakoś zimą, tak? Śnieg leżał, pamiętam.
0: Na drzewie też?
1: Na drzewie też trochę go było, wiesz?
0: No i co?
1: Tak jakoś nie spadł jeszcze cały. I wszedłem sobie przy takiej bocznej dróżce w lesie, niedaleko Gdańska zresztą. Sobie wszedłem na drzewo. Była to jakaś taka świerkopodobna sosna, nie wiem dokładnie co to było. I sobie siedziałem na tym drzewie, tak na wysokości gdzieś 4 czy 5 metrów. I po prostu sobie siedziałem i tak sobie rozmyślałem, nazwijmy to w ten sposób.
0: A długo siedziałeś?
1: To było ze 2-3 godzinki może, myślę, że nie więcej. Tak po prostu dla samego faktu posiedzenia sobie w miejscu, w którym normalnie się nie siedzi. Może jak byłem dzieckiem, to siedziałem na drzewie, ale...
0: Będąc ale już trochę większy, nie byłeś dzieckiem.
1: No już miałem te prawie 20 lat na karku, prawda?
0: Poważnie brzmi,
1: no? Brzmi dumnie wręcz. No ale wyobraźcie sobie, bo to w sumie to, że siedziałem na drzewie, to może nic takiego nadzwyczajnego. Każdy sobie może posiedzieć na drzewie, ale miałem związaną z tym ciekawą taką sytuację, bo w pewnym momencie, a była to naprawdę taka część lasu mało uczęszczona i droga była pusta. W pewnym momencie zbliża się drogą w stronę drzewa, w którym siedziałem, człowiek z takimi nartami biegowymi i kijkami, biegnący sobie i sunący przez las na tych nartach.
0: Dużo śniegu było.
1: Śniegu było tyle, że dało się na takich nartobiegach poruszać. No i ten człowiek wypatrzył mnie na tym drzewie. I nie wiem, co sobie pomyślał. Gwałtownie przyspieszył w każdym razie. I oddalił się czym prędzej. Zastanawiam się, jak to musiało wyglądać dla obserwatora z zewnątrz, prawda? Zaskoczonego tym, że ktoś sobie zimą w środku lasu siedzi w ciągu dnia na drzewie przy dróżce, tak po prostu. No tak, tyle. Może nie jest to zbyt śmieszne, ale...
0: No dla mnie bardzo zabawne.
1: Mi się podobało, tak.
0: Ciekawe, co ten facet sobie... Bo to facet był, tak?
1: Tak, to był jakiś facet, taki w wieku średnim.
0: Sam sobie pomyślał
1: kilka,
0: wtedy, mój Boże.
1: Debil pewnie, debil. Ja bym sobie tak pomyślał.
0: Tak, i to niezły debil.
1: Ale powiedz mi, Michale, bo wspomniałeś tak. Gdzieś kiedyś, że też miałeś jakieś doświadczenia z niedziałaniem.
0: Ja miałem raczej brak doświadczeń z działaniem, powiem, bo znaczy próbowałem stosować te techniki faktycznie, dlatego pytałem się, jak one działały w twoim przypadku. No w moim przypadku one nie działały specjalnie, dlatego że ja jestem tak postrzelony, mam tak nieuporządkowane życie, że no wiesz, ja próbowałem je robić, ale ja na przykład... Ja nie działam na co dzień. Posiłki codziennie praktycznie jem w innym miejscu. Codziennie jem, nie wiem, o innej porze. Jadę faktycznie do pracy inną drogą, no bo tak mam. I zastanawiam się, może w moim przypadku niedziałanie polegałoby na robienie czegoś zgodnie z pewną procedurą. Ale jak myślisz, to by wtedy działało?
1: No możliwe, że jesteś naturalnie urodzonym niedziałaczem. Trudno powiedzieć.
0: No i co, zostałbym działaczem, byle Boże chronić żadnej partii.
1: Może, żeby zburzyć.
0: Ale wróćmy do tego jaja. Myślisz, że wtedy to by zburzyło?
1: Trudno mi powiedzieć, wiesz, bo ja bynajmniej za eksperta w tej dziedzinie się nie uważam. Miałem jakieś tam doświadczenie z tym związane, którym się z wami podzieliłem. Częścią tego doświadczenia. Ale... Nie potrafię odpowiedzieć na twoje pytanie. Myślę, że odpowiedzią byłoby sprawdzenie tego. Jeżeli lepiej będziesz się czuł, wprowadzając pewne struktury w swoje życie uporządkowane.
0: Gdzie tam w życiu? Zwariowałbym.
1: Ale to widzisz, nie jest kwestia tego, żebyś
0: zwariował. Ja i uporządkowanie.
1: Spróbuj, może... A, oprócz technik niedziałania, Castaneda w swoich książkach opisuje masę różnych innych technik, które prowadzą do tego samego celu, którym jest rozbicie właśnie takiej wizji świata i zgromadzenie odpowiedniej ilości energii, aby utrzymać alternatywne wizje. Niedziałanie jest tylko jedną z wielu możliwości, która się przed tobą otwiera, gdybyś chciał zostać szamanem.
0: Dziękuję. No, o tej kwestii mojej osobowości opowiemy kiedy indziej. Teraz już chyba pora kończyć spotkanie. Dobiega końca dzisiejsza audycja Łowcy Tajemnic. W zasadzie pierwsza audycja po długich wakacjach. Boże, jakie studenci mają wakacje. Zawsze ich za to podziwiałem. Chciałem być studentem 3 miesiące, a ja musiałem siedzieć w pracy. No cóż, żegnam was. Ania Tomczyk.
2: Żegnam.
0: Co ty się tak zaczęłaś śmiać?
2: Tak sobie.
0: Ania się zamotała, ja wam zdradzę pewną tajemnicę. Mam nadzieję, że nie słucha nas ani mężczyzna. Ania jest dzisiaj bardzo, bardzo pociągającą kobietą. Naprawdę, uwierzcie mi, ja wiem coś na ten temat, prawda?
1: Siedzę obok i potwierdzę.
0: Tak. Dobranoc mówi również państwu Jakub Kaspera.
1: Dobranoc i dzięki za słuchanie.
0: Boże, przecież wy spać nie idziecie. To jest kompletne wariactwo. Trzymajcie się.
1: To miłego wieczorka. Na razie.
0: Miłego.

0: Zrzekło oko.
1: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie wleciło na ich narkomensku.
4: Proszę pisać należycie.
1: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
2: Ale...
1: Nie traktujcie jednak notatek.
2: Jak gdyby były?
4: Nie!
2: Jak gdyby były?
4: One and two and three and four. One and two and...

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trójkąt? Ja tego nie rozumiem.

I'm gonna go to the hospital.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartu.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

chłopaku.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już sięgał.

cena, twoja katana na moich plecach.